0: ukaze umupambanyi ndi mutobi zuko kamchala munange emirembe jyo kusabiriza abasajja jako madde
1: ha bukete kanoke kate tudemo tuyiribe kamubulire